plagheritecha, mibu nwoke, nwanyi, nwata, igaga wanaria, igerito kenke gina close up red hot 130 gram promo, eme potro ohoro, inweli kiri tenke gini menye riteru, naira nde narise, deka ege kwente, ugwa kwa electric, egongete, no geni no kogino.